0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom, tak przeszłym jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.
3: Dzień dobry Państwu. W piątek 22 maja witam Państwa serdecznie. Przed mikrofonem Dorota Banasiak. Witam w to piątkowe popołudnie i zapraszam do wysłuchania polskiego programu radia SBS. Oto co nadamy w dzisiejszej audycji. Już za chwilę przegląd wiadomości, po czym temat dnia. Australia ma największy na świecie ekosystem rafy koralowej, jednak zdaniem działaczy na rzecz ochrony przyrody jest ona jednocześnie największym w kraju obszarem połowu ryb. Kwestia zrównoważonego funkcjonowania wielkiej rafy koralowej od dłuższego czasu pozostaje przedmiotem dyskusji wśród ekologów. O szczegółach zaraz po dzienniku. Następnie będą dalsze aktualności z Australii. 60% Australijczyków źle ocenia nowy proponowany budżet Partii Pracy i zmiany dotyczące tzw. negative gearing i zysków kapitałowych. Skok stopy bezrobocia do 4,5% oraz Chiny zyskują na popularności wśród australijskich turystów. Między innymi o tym mowa będzie w dzisiejszym magazynie Australia jak minął tydzień. Z uwagi na kończący się w Australii tydzień wolontariatu kontynuujemy naszą rozmowę z szefem Polke, Polskiego Biura Usług Społecznych w Melbourne, panią Bożeną Iwanowską. Wczoraj w naszej rozmowie usłyszeliśmy o usługach, jakie wraz z pomocą wolontariuszy dostarcza to biuro. Była mowa też o nowej reformie systemu opieki nad osobami starszymi. A dzisiaj dowiemy się, jakie zajęcia dla seniorów organizuje Polkę, jak uzyskać dodatkowe informacje i jak skontaktować się z biurem. Oprócz tego w naszym programie, jak co piątek, kolejny odcinek mini audycji dla polskich seniorów. Dzisiejszy temat to, czy kangury potrafią boksować oraz bursztyny złoto Bałtyku. Na koniec będą ogłoszenia lokalne. To wszystko przed nami. Zapraszam Państwa do pozostania z nami i ze mną przez następną godzinę, czyli do końca programu. I życzę Państwu miłego odbioru.

Oto przegląd wiadomości radia SBS. 22 maja przed mikrofonem Agnieszka Berton. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział wzmocnienie obrony na północnej granicy kraju po zakończeniu rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w ramach manewrów przekazano na Białoruś amunicję nuklearną do magazynów polowych. Zełenski podkreślił, że Ukraina podejmuje działania zapobiegawcze wobec zagrożenia nowymi atakami ze strony Rosji z terytorium Białorusi i wezwał do zwiększenia presji dyplomatycznej na Mińsk. Najwyższy przywódca Iranu, Mojtaba Chamenei, miał wydać polecenie, by irański uran wzbogacony niemal do poziomu broni atomowej nie był wywożony za granicę. Państwa zachodnie oskarżają Iran o dążenie do posiadania broni nuklearnej, czemu Teheran zaprzecza. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że wojna nie zakończy się, dopóki Iran nie pozbędzie się wzbogaconego uranu, programu rakiet balistycznych i wsparcia dla sprzymierzonych bojówek. Prezydent USA Donald Trump wcześniej deklarował, że Iran nie będzie mógł zachować swoich zapasów wysoko wzbogaconego uranu. Australijczycy znaleźli się wśród setek aktywistów zwolnionych przez izraelskie władze po zatrzymaniu na pokładzie flotylli Global Sumut. Premier Izraela Benjamin Netanyahu polecił jak najszybszą deportację aktywistów i skrytykował ministra bezpieczeństwa narodowego za publikację nagrań przedstawiających zatrzymanych w kajdankach. Jedna z australijskich uczestniczek relacjonowała, że podczas ponad 80 godzin w areszcie odmawiano im jedzenia i wody, a zatrzymani byli poniżani i zastraszani. Według aktywistów doszło także do przemocy fizycznej i przypadków napaści seksualnych, a część osób wymaga pilnej pomocy medycznej. Analitycy Banku Inwestycyjnego prognozują spadek cen nieruchomości w Australii o 5-10%. Według ekspertów byłaby to jedna z największych korekt na rynku mieszkaniowym od 40 lat. Wzrost cen domów już wyhamowuje, a w Sydney i Melbourne odnotowano spadki po 3 kolejnych podwyżkach stóp procentowych przez bank centralny. Zdaniem analityków dodatkowy wpływ na rynek mogą mieć zmiany dotyczące ulg podatkowych dla inwestorów mieszkaniowych. Największa od dekad epidemia błonicy w Australii objęła już terytorium północne, Australię Zachodnią, Queensland i Australię Południową. Od początku roku odnotowano ponad 230 przypadków choroby. Federalny rząd przeznaczył 7 milionów dolarów na walkę z epidemią, a minister do spraw rdzennych mieszkańców Malindiri McCarthy zapowiedziała natychmiastowe wdrożenie wsparcia i kampanii informacyjnej dostosowanej do lokalnych społeczności oraz języków pierwszych narodów. Stwardnienie rozsiane znalazło się w centrum apelu organizacji MS Australia o większą dostępność programu NDIS. Pacjenci podkreślają, że system nie zawsze uwzględnia specyfikę chorób neurologicznych i oczekują reform poprawiających wsparcie. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwir. To reakcja na nagranie pokazujące upokarzanie uczestników humanitarnej flotyli Sumut zatrzymanej przez Izrael. Polski MSZ poinformował, że dwoje polskich obywateli zatrzymanych podczas akcji opuściło już więzienie i zostanie przewiezionych do Turcji. Podobne działania wobec izraelskiego ministra zapowiadają także Hiszpania, Irlandia i Włochy. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego posła Jacka Żalka w związku ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Europejską. Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, gdzie śledczy badają możliwe wyłudzenia środków unijnych. Według wcześniejszych ustaleń prokuratury część podejrzanych mogła wyłudzić miliony złotych, a całość śledztwa obejmuje kilkadziesiąt osób. Jacek Żalek był jednym z założycieli i liderów Polski Razem i Porozumienia Jarosława Gowina. Był również członkiem Partii Republikańskiej Adama Bielana, a do Sejmu startował również z list Prawa i Sprawiedliwości.

Główny inspektor farmaceutyczny wycofał z aptek aerozol Envil Gardło w 6 seriach. Powodem było zbyt niskie stężenie etanolu, które nie spełniało wymagań jakościowych i mogło wpływać na skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania leku. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Producent Aflofarm wstrzymał sprzedaż i produkcję preparatu oraz zapowiedział działania naprawcze. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,61 zł. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 71 centów. Przegląd wiadomości radia SBS przygotowała Agnieszka Berton, SBS Polish.

0: Zapraszam na temat dnia. Kwestia zrównoważonego funkcjonowania wielkiej rafy koralowej od dłuższego czasu pozostaje przedmiotem dyskusji wśród ekologów. O szczegółach ponownie Agnieszka Beczen.
1: Australia ma największy na świecie ekosystem rafy koralowej. Jednak zdaniem działaczy na rzecz ochrony przyrody jest ona jednocześnie największym w kraju obszarem połowu. Kwestia zrównoważonego funkcjonowania wielkiej rafy koralowej od dłuższego czasu pozostaje przedmiotem dyskusji wśród ekologów. Teraz grupa działaczy sięgnęła po niekonwencjonalne metody, aby zwrócić uwagę na ten problem.

0: To, co właśnie usłyszeliście, było częścią satyrycznej aukcji, która odbyła się w samym centrum centralnej dzielnicy biznesowej Sydney. Wydarzenie zorganizowane przez Australian Marine Conservation Society, podczas którego prezentowano kostiumy z koralowców z przypiętymi cenami, ma na celu zwrócenie uwagi na australijski handel żywymi koralowcami. Step right up for this once in a lifetime opportunity. Zapraszamy, nie przegapcie tej jedynej w swoim rodzaju okazji. To jedne z najrzadszych i najbardziej charakterystycznych koralowców na świecie. Wśród obecnych jest artystka komediowa Christy Webak.
1: Come on, corals, do a twirl. Show them what they're buying. You can do better than that. Give them the old razzle dazzle.
0: No dalej, koralowce, pokażcie się, pokażcie, co kupują. Stać was na więcej, dajcie im prawdziwy błysk i efekt. Ale mimo całego widowiska, Simon Miller z Conservation Society podkreśla, że nie jest to temat do żartów. Jak mówi, pozyskiwanie koralowców to zbędna praktyka, która dodatkowo pogłębia problemy związane ze zmianami klimatu i jakością wody, już i tak zagrażające największej na świecie tropikalnej rafie. Każdego roku z wielkiej rafy koralowej może być odłamywanych nawet 190 ton koralowców, które trafiają następnie do globalnego handlu akwariowego. Wierzymy, że Australijczycy będą naprawdę zszokowani i oburzeni, gdy dowiedzą się, że do tego dochodzi. Jak mówi, w Australii obecnie jest 59 posiadaczy licencji.

0: new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: Branży pozyskiwania koralowców z dzikich połowów na hodowlę w zbiornikach w ramach tak zwanej akwakultury. Takie rozwiązanie już istnieje. Rybacy mają już odpowiednie zaplecze hodowlane, dzięki czemu mogą rozmnażać koralowce w zbiornikach, a handel i miejsca pracy w regionach mogą być utrzymane. Potrzebujemy jednak wsparcia rządu, aby zakończyć pozyskiwanie koralowców z dzikiej rafy. Grupa konserwatorska argumentuje, że hodowla koralowców mogłaby stworzyć miejsca pracy w regionach, jednak wymagałaby wsparcia rządu w przejściu od pozyskiwania koralowców z natury. Minister środowiska i wody Mary Watt mówi, że jest świadomy zagrożeń, jakie dotyczą raf koralowych. To problem, który dotyczy nie tylko Wielkiej Rafy Koralowej, ale wszystkich raf koralowych na świecie. Dlatego musimy inwestować w nowe technologie, które umożliwiają rozwój i rozmnażanie koralowców w nowych warunkach. W ten sposób chcemy zapewnić, aby rafa pozostała w dobrej kondycji, a jednocześnie widzimy szansę na eksport tej technologii i wiedzy do innych krajów, które również mierzą się z tym samym problemem. Minister ogłosił także dodatkowe 91,8 miliona dolarów na ochronę Wielkiej Rafy Koralowej. W najbliższych tygodniach ma zostać przedstawiona wstępna decyzja dotycząca stanu ochrony rafy. Jak podkreśla, problemy Wielkiej Rafy Koralowej znajdują się w centrum uwagi, ponieważ Australia zabiega o to, by nie trafiła ona na listę zagrożonych UNESCO. Komitet ma zebrać się w lipcu. Będziemy nadal zdecydowanie przekonywać UNESCO, że wpisanie Wielkiej Rafy Koralowej na listę obiektów zagrożonych byłoby dużym błędem. Miałem okazję wczoraj nurkować na Wielkiej Rafie Koralowej i mogę zapewnić, że koralowce, małże, ryby i żółwie, które tam widziałem, mają się bardzo dobrze i rozwijają się. Na podstawie materiału Hanny Kwon i Haileny Krishnamurti w języku polskim opracowała Agnieszka Berton, SBS Polish.
4: SBS Audio.
5: Naciśnij przycisk play, a znajdziesz swoją falę.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplapt garwata hai.
10: Far from the partisan politics.
5: Wiadomości w ponad 60 językach, muzyka w twoim stylu oraz wciągające podcasty. To wszystko czeka na ciebie. Pobierz aplikację SBS Audio App.
11: sbs.com.au/audio.

Słuchają Państwo audycji Radia SBS. Przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zapraszam Państwa do pozostania ze mną do końca programu. Jak co piątek, tą muzyczką optymistyczną wprowadzamy się w nastrój ostatniego dnia tygodnia, bo już przecież jutro weekend. Oto co jeszcze nadamy w programie. Już za chwilę magazyn Australia, jak minął tydzień i dalsze aktualności z Australii, komentarz Darka Paczyńskiego. Następnie kontynuacja rozmowy z panią Bożeną Iwanowską z Polskiego Biura Opieki i Usług Społecznych w Melbourne. Jest to druga część rozmowy, którą rozpoczęliśmy wczoraj z okazji trwającego w Australii tygodnia wolontariatu. Wczoraj dowiedzieliśmy się o usługach, jakie wraz z pomocą wolontariuszy właśnie dostarcza biuro, a dzisiaj o tym będzie mowa. Jakie zajęcia dla seniorów organizuje Polkę, a są dosyć ciekawe, jak uzyskać dodatkowe informacje i jak skontaktować się z biurem, no i oprócz tego kilka słów na temat nowej ustawy, nowej reformy systemu opieki aged care. To w drugiej części programu. Jak co piątek będzie również

Witam Państwa, przed mikrofonem Dariusz Paczyński. Zapraszam na magazyn Australia, jak minął tydzień. Rząd premiera Albanizji uważa, że zmiany w ostatnim budżecie są konieczne po tym, jak sondaż wykazał, że większość Australijczyków albo go nie akceptuje, albo uważa, że nie pomoże w rozwiązaniu problemów gospodarczych kraju. Pierwszy sondaż Newspol wykazał, że 60% Australijczyków uważa reformy Partii Pracy dotyczące tzw. negative gearing i podatku od zysków kapitałowych za krok w złym kierunku lub że nie przyniesie to żadnej zmiany. Tymczasem opublikowano kolejny sondaż, z którego wynika, że lider opozycji Angus Taylor jest obecnie preferowanym premierem. Prowadzi on z premierem Anthony Albanese w stosunku 33% do 30%, a 37% osób

0: jest niezdecydowanych. Sondaż przeprowadzony przez Resolve Political Monitor sugeruje znaczny spadek poparcia od lutego, kiedy premier Albanizy cieszył się zdecydowaną przewagą. Pauline Hanson zwróciła się do australijskiego Departamentu Finansów o znalezienie odpowiedniego lokalu na dodatkowe biuro wyborcze w okręgu Kapikornia w środkowym Queensland, obecnie reprezentowanym przez National Party Australii. Wcześniej informowano, że liderka One Nation chciała przenieść swoje biuro do Yeppoon, na północ od Rockhampton, co mogłoby doprowadzić do rywalizacji o mandat w Izbie Niższej z urzędującą posłanką Nationals. Rzecznik dodał, że senatorowie reprezentują cały stan, a nie konkretny okręg wyborczy, dlatego większość z nich posiada biura w stolicy stanu. Stopa bezrobocia w Australii wzrosła w kwietniu do, jak to określono, niepokojącego poziomu 4,5%, najwyższego od listopada 2021 roku. Opublikowane wczoraj najnowsze miesięczne dane dotyczące bezrobocia pokazują wzrost bezrobocia 0,2%, przy czym liczba pracujących spadła o 33 tysiące. Odsetek mężczyzn bez pracy utrzymał się na poziomie 4,5%, ale bezrobocie wśród kobiet wzrosło. Mark Jakum, strateg ekonomiczny, stwierdził, że dane dotyczące zatrudnienia są niestety ponure. Analitycy i brokerzy kredytów hipotecznych prognozują redukcję kredytów mieszkaniowych dla inwestorów o około 25-40%, ponieważ banki zaczynają zaostrzać warunki udzielania kredytów w odpowiedzi na budżet federalny. Koniec stosowania tzw. negative gearing w przypadku istniejących nieruchomości inwestycyjnych i cięcia w podatku od zysków kapitałowych wydają się już wpływać na aktywność aukcyjną na najdroższych rynkach w Australii. Mniej niż połowa domów wystawionych na aukcję w Sydney w zeszłym tygodniu została faktycznie sprzedana. Najniższy wynik od początku pandemii. Wstępne dane pokazują, że wskaźnik sprzedaży na aukcjach w Sydney spadł z 55% do 49% w ostatnim tygodniu, ponieważ inwestorzy i banki zaczynają rozumieć nowe zasady w podatkach federalnych. Chiny zyskują na popularności wśród australijskich turystów. Najnowsze oficjalne dane opublikowane w tym tygodniu przez australijski urząd statystyczny Australian Bureau of Statistics pokazują, że liczba podróży do Chin wzrosła o 16% w ciągu 12 miesięcy, a kraj ten odwiedziło około 700 tysięcy Australijczyków. Chiny należą do najszybciej rozwijających się destynacji międzynarodowych obok Wietnamu i Japonii. Biorąc pod uwagę tylko dane za marzec, pierwsze miesięczne dane opublikowane od czasu wspólnego ataku USA i Izraela na Iran 28 lutego, Chiny odnotowały większy wzrost niż jakikolwiek inny cel podróży zagranicznych. Liczba podróży zagranicznych z Australii do Chin wzrosła w marcu tego roku o 31% w porównaniu z marcem 2025 roku. Singapur również wyróżniał się w marcu ze wzrostem o 20%. To tyle w dzisiejszym magazynie Australia, jak minął tydzień. Za uwagę dziękuję Państwu. Dariusz Paczyński, SBS Polish.
1: Wybierz sbs.com.au/polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.
2: Drodzy Państwo, już za chwilę spotkanie z naszym gościem i kontynuacja rozmowy z panią Bożeną Iwanowską, z którą rozmawiamy na temat usług biura Polker, Polskiego Biura Usług Społecznych.

Melbourne. Przypomnę, że wczoraj na antenie, czyli w czwartek, rozmawialiśmy o nowej reformie aged care, czyli systemu opieki nad osobami starszymi, a także o usługach, jakie dostarcza biuro, a dzisiaj więcej na temat nowych zmian, a także zajęć, jakie biuro oferuje seniorom. To już za chwilę. A piosenkę, o którą Państwo poprosili, to Długość dźwięku samotności. Tak się składa, że i Dawid Podsiadło, i Artur Rojek, którzy śpiewają tą piosenkę wspólnie, może nie w tym wydaniu akurat, ale w 2022 roku zaśpiewali razem na Stadionie Śląskim właśnie ten utwór Długość dźwięku samotności, a i Artur, i Dawid są jubilatami z maja. Zatem oto ten utwór, Długość dźwięku samotności.

0: Mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z panią Bożeną Iwanowską z Polskiego Biura Opieki Polker, które świadczy usługi w ramach aged care, czyli opieki nad osobami starszymi w Wiktorii. Biuro ma swoją siedzibę w Melbourne. Witam panią serdecznie.
1: Również witam. Dzień dobry.
0: Jakie usługi oferuje Polakom państwa biuro Polker w Wiktorii w Melbourne?
1: Oferujemy Australijczykom polskiego pochodzenia dosyć szerokie usługi, to znaczy mamy pakiety, które teraz od 1 listopada ubiegłego roku są pod nazwą Support at Home Program. Mamy również jeszcze stary, który jest Transition Program, tak zwany CHSP. Mamy NDIS-y, czyli pomoc osobom niepełnosprawnym, jak również mamy support, pomoc opiekunom.
0: Pani zdaniem zmiana systemu ma się na lepsze czy na gorsze?
1: Wydaje mi się, że po prostu trzeba będzie dopłacać, dlatego że liczba osób, które wchodzą w system i potrzebują pomocy, jest coraz

0: zwiększa.
1: No a rozumiem, że teraz z tą nową reformą to trzeba będzie dopłacać.
0: Tak, nawet osoby, które mają tylko pensję czy age care pension, też będą musiały dopłacać za niektóre serwisy.
1: Czyli bolączka to jest okres wyczekiwania, ten okres przejściowy między tym starym systemem a nowym, no i ten fakt, że trzeba będzie teraz dopłacać. Czy jeszcze są inne problemy lub wyzwania, z którymi Państwo musicie sobie radzić?
0: My w tej chwili mamy tylko 10% na administracyjne koszty i na prowadzenie tych pakietów, a administracja się zwiększyła jeszcze bardziej, dlatego dużo jest różnych dokumentów, które trzeba wypełniać. Sama umowa z klientem też jest dosyć długa i często jak przychodzą pracownicy, to ktoś się łapie za głowę, że tyle jest tej dokumentacji, ale niestety pewnych rzeczy nie możemy przekroczyć, bo są określone wymagania, są standardy i my musimy do nich się dostosować i jesteśmy co parę lat sprawdzani, czyli mamy takie audyty tak zwane, które w tej chwili też kosztują daną organizację, która ma te serwisy. Poza tym jeszcze, jeśli chodzi o inne jakieś mankamenty, no to są te długie kolejki i do asesmentów, i do pakietów. I tutaj, ponieważ jest to okres przejściowy, to na pewno departament będzie coś z tym robił. Poza tym nie ma wystarczającej liczby tych pakietów. Poza tym wzrost kosztów usług, na przykład teraz w tej chwili jak idą ceny benzyny do góry, no to wiadomo, że pracownicy muszą dojeżdżać do klientów, bo to nie jest opieka gdzieś tam w jakimś ośrodku, tylko w domach i te przejazdy więcej kosztują. Tak samo jak też na przykład ten transport klientów, bo często się wozi czy do lekarza, czy na grupy, czy nawet na zakupy. To też kosztuje więcej. Poza tym są duże wymagania, jeśli chodzi o sprawę prywatności, także musimy mieć dobrze zabezpieczane systemy komputerowe i nie tylko. Poza tym jeszcze my mamy dodatkowo więcej kosztów, dlatego że odległości między naszymi klientami mogą być dosyć duże, bo my dostarczamy usług najczęściej do osób pochodzenia polskiego, więc oni mogą mieszkać w różnych rejonach i często też gdzieś poza Melbourne, bo mamy sporo klientów w Gippsland czy też, no zresztą samo Melbourne jest rozległe i ma 70 parę kilometrów albo i więcej, także tych kilometrów robimy dosyć dużo.
1: Czy spośród Państwa personelu macie wystarczająco osób, które mówią po polsku? Czyli czy te brygady ludzi, którzy dostarczają tej pomocy, mówiących po polsku, są wystarczające, aby właśnie obsłużyć tych, którzy potrzebują kogoś, kto będzie do nich właśnie mówił po polsku?
0: Zawsze w okolicach wakacji mamy właśnie niedobory pracowników, bo dużo osób ma też rodziców w Polsce i chce pojechać nie tam na 3 tygodnie, tylko do Polski zwykle jeżdżą na 4 do 6 tygodni. I wtedy staramy się przyjmować nowych pracowników. Zresztą ludzie się zgłaszają i my wysyłamy ich na szkolenia, ponieważ wszyscy opiekunowie powinni mieć albo certyfikat 3 lub certyfikat 4 w age care albo home care, czy w tej chwili disability. I również czasem przyjmujemy osoby prosto z Polski, które na przykład mają wykształcenie pokrewne. Także staramy się również takie szczególnie ważne osoby czy potrzebne sponsorować. W tej chwili chyba 2 lub 3 osoby.
1: Z Polski, tak?
0: Z Polski, tak. Z wykształceniem pielęgniarskim.
1: A jak kluczowy jest właśnie ten język? Bo o to mi chodzi. Czy taka starsza osoba, czy Państwa klienci życzą sobie, te osoby, które są polskiego pochodzenia, czy życzą sobie, żeby właśnie ten opiekun, czy ta osoba, która przyjeżdża kosić trawę, czy zabrać ich na zakupy lub gdzieś przewieźć, czy życzą sobie koniecznie, żeby ta osoba mówiła po polsku?
0: W 80% tak. Ale klienci nasi mają wybór, bo mogą na przykład zatrudnić czasem osoby, których używali wcześniej, jeśli chodzi o na przykład o pomoc w ogródkach, albo też mogą zatrudnić kogoś, kto przychodził do nich kiedyś prywatnie, z tym, że takie osoby muszą jednak przejść przez naszą weryfikację, bo muszą mieć police check ważny, jak również zarejestrowany biznes i ubezpieczenie. Także

0: Mają wybór, mogą również nam polecić swoich i nie muszą być to Polacy, ale w 80% jednak nawet wolą Polaków ogrodników. Na przykład to nie jest tak, że ten ogrodnik wszystko robi, ale starsza osoba często chce zobaczyć, porozmawiać, powiedzieć, co ma posadzić, gdzie, albo jak trawę skosić, no, czy no obciąć które gałęzie. A tak, porozmawiać też, bo taka rozmowa, czy prawda, takie jakieś ciepłe stosunki, to między klientami nawet zapytanie o jakieś rzeczy, to po polsku jest łatwiej.
1: Jakie inne serwisy oferujecie lub pomagacie w zorganizowaniu może jakichś grupowych wycieczek lub jakichś grupowych zajęć? Czy to wasze biuro Polker również takie rzeczy robi?
0: Mamy grupy komputerowe i to tak bardziej indywidualnie do klientów dostosowane, bo można przyjść i z własnym komputerem czy z własnym telefonem i tu osoby mogą pomóc, czy w ustawieniu, czy jak coś się dzieje, to wtedy można to przyjść na parę razy, ale są już takie grupy, które chodzą od kilku lat i się spotykają, jak również mamy 9 takich ośrodków zajęć dziennych w zasadzie we wszystkich rejonach Melbourne i najczęściej w domach polskich, ale niekoniecznie. I mamy 3 Cent Bay Respite. To są takie centrum pomocy dla opiekunów, ale tam też są seniorzy, gdzie opiekun może po prostu odpocząć cały dzień, 5-6 godzin dziennie, a osoby, które tam przychodzą, to mają różne zajęcia i lunch podany, a na niektórych grupach nawet i śniadanie.
1: Działalność bardzo szeroka. Jakie to są zajęcia? Co organizujecie dla właśnie tych starszych?
0: To znaczy gry często. Są różne takie tematyczne zajęcia, na przykład jak jest Melbourne Cup, no to przychodzą w kapeluszach i również robią zakłady. Mamy bingo prawie we wszystkich grupach, ale nie takie na pieniądze, tylko na czekoladki na przykład.
1: I to jest wszystko po polsku prowadzone?
0: Tak, wszystko po polsku. Są zajęcia takie krajoznawcze i w zależności od tego, czym się interesuje dana grupa. Najczęściej na przykład są grupy, które chcą w karty pograć, a w domu są sami i nie mają z kim. Na przykład są grupy, które chcą na drutach zrobić albo jakieś inne ręczne roboty. Są panowie, którzy chcą sobie pogadać o sporcie. Wszędzie jest gimnastyka. Bardzo popularne, bo teraz i do klubów seniora zaczęliśmy wprowadzać, bo to jednak jest ważne. Jeżeli ktoś nie może nawet ćwiczyć na stojąco, to gimnastyka jest na krzesłach. Tańce czasem oczywiście śpiewają, przygotowują przedstawienia na przykład na Dzień Seniora i dużo innych zajęć. Czasem na przykład o zdrowej żywności czy o jakichś ciekawych roślinach czy herbatkach, parzenie herbat. I nasi pracownicy naprawdę mają dużo pomysłów.
1: I pewnie też dużo radości im to przynosi. Tak
0: ja
1: mi się wydaje.
0: Tak. I tym, którzy uczestniczą w tych zajęciach, ale również i pracownikom.
1: Gdzie można znaleźć informacje na temat właśnie tych grup i zajęć, które państwo prowadzicie dla seniorów?
0: Mamy stronę internetową polker.org.au i w tej chwili niedługo już będzie nowa strona. Tam będzie też nawigacja, jak zrobić assessment, więc będzie można po prostu wchodząc na stronę internetową, odpowiadając na pytania, taka będzie ścieżka doprowadzająca do pomocy.
1: Czyli jeszcze raz tą stronę powtórzmy.
0: polker.org.au i tam właśnie są nasze serwisy i można zadzwonić do biura też i zapytać. Są ulotki chyba w domach polskich, być może nie we wszystkich, bo teraz się trochę zmieniło, ale przygotowujemy nowe. Muszą być państwo trochę cierpliwi, dlatego że jeszcze ta reforma tak do końca nie wiemy, jak w którą stronę pójdzie i jak długo będzie ten program Commonwealth Home Support Program, czyli CHSP i te pojedyncze serwisy. Myślę, że być może się przedłuży, podobnie jak reforma się opóźniła, to i opóźni się również przejście w ten Supported Home program, tego drugiego programu, bo z założenia ma być jeden. Poza tym jeszcze również zmieniają się warunki, bo i klienci, ale również i organizacje, które nas reprezentują, lobują w departamencie, bo żeby poprawiać te wszystkie błędy, które wychodzą i żeby można było jak najszybciej mieć ten assessment. Także czekamy jeszcze na to, co departament zmieni, I miejmy nadzieję, że na korzyść i organizacji, które te usługi sprawują,

0: ale również na korzyść przede wszystkim naszych podopiecznych, bo wszystkim nam zależy, żeby wszyscy byli zadowoleni. W tej chwili przygotowujemy jeszcze takie nie tyle szkolenia, ile sesje informacyjne i do naszych klubów seniora, ale również będziemy dla naszych podopiecznych w lipcu robili kilka przy okazji Christmas in July, a tak to się staramy również być jak najbliżej naszych podopiecznych, bo nasi case managerowie są w stałym kontakcie z nimi i też się uczymy ciągle, dlatego prosimy o wyrozumiałość. Tak samo te nasze systemy informatyczne też jeszcze są zmieniane i po prostu staramy się, żeby wszystko, te statementy, które klienci dostają, były jak najprostsze do czytania, chociaż nie zawsze to dobrze wychodzi, bo nie od nas wszystko zależy też.
1: Pani Bożena, dziękuję serdecznie za tą rozmowę. Ja Państwu w imieniu redakcji przesyłam najserdeczniejsze życzenia. Życzę Wam dużo siły, wytrwałości i oddania się tej pracy bardzo ważnej. Przesyłam nie tylko personelowi, ale również tym wolontariuszom, bo jak ich jest 50 osób, to jest potężna grupa. Także przesyłamy
0: może nawet im więcej.
1: Tak, może i nawet więcej. Przesyłamy im
0: nawet
1: szczególnie.
0: Więcej, bo jeszcze mamy szkolnych wolontariuszy.
1: No
0: ale
1: właśnie.
0: To przy federacji, tak.
1: Także przesyłamy im najserdeczniejsze życzenia. Życzenia i dziękujemy w ogóle w imieniu społeczności za ich oddanie, bo to jest bardzo ważne. Przypomnijmy jeszcze raz tą stronę, gdyby ktoś chciał się dowiedzieć lub z Państwem skontaktować, to polke.org.au. Czy mogłaby Pani podać numer telefonu, gdzie można by było zadzwonić?
0: Numer telefonu jest 95694020. Powtarzam, 95694020.
1: To jest oczywiście numer telefonu do Melbourne, a Państwa biuro Polker znajduje się na terenie Wiktorii w Melbourne. Dziękuję serdecznie.
0: Także ja też chciałam naszym wolontariuszom wszystkim bardzo

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS audio app
1: and SBS On Demand.
4: Zabanaszak SBS Polish. Drodzy Państwo, tak jak wspomniałam wcześniej, była to druga część rozmowy. Gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej na temat usług świadczonych przez

Czy kangury potrafią boksować? Proszę sobie wyobrazić taką scenę. Rozgrzana australijska ziemia, gdzieś w tle czerwony pył, a na pierwszym planie dwa kangury stoją naprzeciw siebie. Wyprostowane, napięte, patrzą sobie prosto w oczy. I nagle jeden z nich wykonuje szybki ruch przednimi łapami, jakby zadawał cios. Drugi odpowiada. Wygląda to niemal jak pojedynek bokserski. I tu pojawia się pytanie: czy kangury naprawdę potrafią boksować? Czy to tylko taka ludzka interpretacja? Odpowiedź brzmi tak, ale nie do końca tak, jak my to rozumiemy. Kangury, a konkretnie gatunki takie jak kangur rudy czy kangur szary, rzeczywiście angażują się w walki, które do złudzenia przypominają boks. Używają przednich łap do zadawania ciosów, chwytania przeciwnika, a nawet przytrzymywania go, żeby wytrącić z równowagi. To jednak dopiero początek ich arsenału, bo najważniejsza broń kangura znajduje się zupełnie gdzie indziej, w jego potężnych tylnych nogach. Kiedy walka się zaostrza, kangur potrafi oprzeć się na ogonie, który działa jak trzecia noga, i z ogromną siłą kopnąć przeciwnika obiema tylnymi kończynami jednocześnie. To już nie wygląda jak boks. To bardziej jak połączenie zapasów i sztuk walki. Co ciekawe, takie pojedynki nie są przypadkowe. Najczęściej walczą samce i robią to z bardzo konkretnego powodu, bowiem chodzi tu o dominację i dostęp do samic. Innymi słowy, to nie sport, tylko poważna sprawa w świecie przyrody. A dlaczego akurat boks? To określenie pojawiło się głównie dlatego, że dla ludzkiego oka te ruchy są znajome. Stoimy wyprostowani, kangur też. Podnosimy ręce do walki, on również. Zadajemy ciosy i tu podobieństwo staje się uderzające, dosłownie i w przenośni. Zresztą to podobieństwo było tak sugestywne, że już w XIX wieku zorganizowano pokazy walk kangurów z ludźmi. Dziś brzmi to absurdalnie i nieco niepokojąco, ale wtedy traktowano to jako egzotyczną rozrywkę. Na szczęście takie praktyki dawno odeszły do przeszłości. Wracając jednak do samych kangurów, ich styl walki jest bardzo przemyślany. To nie jest chaotyczne machanie łapami. Badacze zauważyli, że zwierzęta te potrafią oceniać przeciwnika, testować jego siłę, a nawet blefować. Czasem zaczynają od lekkich przepychanek, zanim zdecydują się na bardziej zdecydowane ruchy. Można powiedzieć, że to coś w rodzaju negocjacji, tylko prowadzonej bez słów. Co więcej, nie każda walka kończy się poważnym starciem. Często wystarczy

Cała postawa, napięcie mięśni, sposób poruszania się. Silniejszy osobnik daje sygnał: oj, nie warto zaczynać. I czasami to wystarcza. W tym sensie kangury przypominają ludzi bardziej niż mogłoby się wydawać. Bo przecież i my często rozwiązujemy konflikty nie poprzez fizyczną walkę, ale poprzez sygnały, gesty czy obecność. A jednak obraz boksującego kangura na dobre zakorzenił się w kulturze. Pojawia się w filmach, kreskówkach, reklamach. Stał się symbolem Australii. Trochę zabawnym, trochę imponującym. I coś w tym jest. Bo choć to porównanie jest uproszczeniem, to jednak oddaje pewną prawdę. Kangury rzeczywiście walczą w sposób, który dla nas jest zaskakująco znajomy. Można więc powiedzieć, że kangury nie tyle nauczyły się boksować, ile my zobaczyliśmy w ich zachowaniu coś, co przypomina nas samych. I może właśnie dlatego tak nas to fascynuje. Bo kiedy patrzymy na dwa walczące kangury, widzimy nie tylko dziką przyrodę, widzimy echo własnych instynktów zapisanych gdzieś głęboko, potrzeby rywalizacji, obrony, pokazania siły. Z tą różnicą, że kangury robią to bez rękawic i bez publiczności. A my? My czasem nadal, choć w bardziej cywilizowanej formie, też wchodzimy na ring. Tyle, że zamiast ciosów używamy słów. Choć odpukać, oby jak najrzadziej. Śmiech to zdrowie, każdy ci to powie. Sekretarka wchodzi do gabinetu dyrektora i krzyczy: panie dyrektorze, wiosna przyszła. To ją wpuść. Dziecko jaskiniowca wraca ze szkoły ze świadectwem. Ojciec patrzy na cenzurkę i mówi: rozumiem słabe oceny z polowania i z zasadzek. Jesteś mały i tygrys szablozęby to może dla ciebie za dużo. Ale z historii? Przecież to tylko dwie strony. W najwyższych górach świata, drogą nad przepaścią, jedzie autokar z turystami. I co, boicie się? Pyta przewodniczka. Tak, krzyczą pasażerowie. To proszę robić to, co kierowca. A co kierowca?

0: Bogactwa natury. Złoto Bałtyku. W czasie letniego pobytu nad morzem można zbierać bursztyny, które nazywane były kiedyś złotem Bałtyku. Są nie tylko piękne, mają także działanie lecznicze. Pozytywnie oddziałują na nasz organizm. Na przykład stosowane zewnętrznie korale czy wisiory oraz wewnętrznie nalewki czy maści mają bardzo pozytywny wpływ. Współczesna litoterapia stosuje bursztyn jako nalewkę w leczeniu chorób tarczycy, gardła, przy chrypce i reumatyzmie. Nalewkę z bursztynu uzyskamy z 2,5 dekagrama potłuczonego bursztynu zalanego 250 ml czystego spirytusu. Odstawiamy to na 10 dni. Po tym okresie przecedzamy i przechowujemy w ciemnym szkle, w ciemnym miejscu. Odcedzony bursztyn możemy ponownie użyć do wytworzenia nalewki po uprzednim rozdrobnieniu tłuczkiem. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Żegnam się z Wami, życząc wspaniałego tygodnia.
1: Ogłoszenia lokalne. Zaczynamy od ogłoszeń dla mieszkańców Melbourne. Klub Zdrowia w Domu Polskim Syrena zaprasza na inauguracyjne spotkanie, które odbędzie się w Domu Polskim Syrena w Rowville o godzinie 15 w niedzielę 31 maja. Spotkania te będą tam kontynuowane.